Kasianku, pięknie miau. W klejanku to jest twój osud i jak osud. Ani wraski na brzysie kula. Ty jak koblizek, doufam, że budeś. Lautko moje, doufam, że...